0: yasetenam
1: efo bia ho
0: yasetenam o
1: wie
0: yasetenam
1: efo bia ho
0: yasetenam o
1: wie
0: yasetenam
1: efo bia
2: aja toto aja toto fire there for iboto fire there for iboto
3: Na na money adwuma. Na mama nke wiase. Enye gana ponkon, ke wiase ankasanka wiase nyina sa bring kadogon. Ejetia to fire dead the buttons.

Ekosi sei asempa 94.7 asungi ne tie. Obi nie ekosi sei nie bonso awo mini sempa de brane mamba obi som obi som obi oribo